0: Mungua ya madutu, kuzala na kuzalisisa kwa mazi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumazi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibaralika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya mazi musinghali penu mushigubu za kuchena shina mufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kutukuleke kupinda shikonye. Kumwa mazi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamtunhupo. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinkosa. Utenda wakulusa na kusolora kana utikolera mbutenda wakutu na kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kocherera utenda wakulusa na kusolora kana kutikolera.
1: 5:17 zishano mapindi kumi na manomwe lekani tipinde mu nyimbo za kumusana nazo mashibeseano. Tidza shike pashano mapindi makumatatu za ona zviziviso na izo zvinango zviri munkhozi yatu mashibeseano. Toma na ii kubuda kuna Tino na Fausto Raposo. Bondia kwaeja.